Rosło ciało, chłodziłaś nocą, grywałaś karty, myślałaś sobie, że to są żarty. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej partuszek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej partuszek już nie obstanie. Hej, leży Mania, se na łóżecku i trzyma rączki, no i na brzuszecku. Tak lamentuje i tak se płacze, bo jej brzuszecku, no i coś ci skacze. Czego zachciała, to i dostała i się z Błocianem, hej, się poznała. Czego zachciała,

Waituli, tuli, nauszku tuli, ej, leżę sobie, no i bez koszuli. Ja się spytałem, czy ona chciała, cholera mówi, że już dostała. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek już nie obstanie. Nie były żarty, ni żartowanie, bo jej fartusek

Žegnam vas, ojče, žegnam vas, matki, tež matki nikde nie znala. Nikt nej kolebki nie przybrał w kwiatki.

0: If you're not 100% completely satisfied with this product, please send it back and we'll return your money. Grizzly Internet Streaming.
1: A teraz chłopcy będziemy grać i śpiewać tę piosenkę. La da da da da da. Pamiętacie chłopcy, jak ja wam wczoraj mówił? Go ahead, why don't you try it? Idzie tak chłopcy. Rano, rano, raniusieńko, rano.

Jestem długo na tej wojnie, jeszcze kochamy mnie. Jestem długo na tej wojnie, jeszcze kochamy mnie. Pisze w lista, że mnie kocha i o mnie myśli. A ja siedzę, przypominam, jak my się kochali. Pisze w lista, że mnie kocha i o mnie myśli. A ja siedzę.